0: Pešerec?
1: Rec.
0: Klegor, Pešek je rec.
2: Poglej ti, kaj je ško.
3: Tam jasno v vogali, poglej.
0: Tukaj, tukaj.
1: Nič na Pešek.